0: imamo najnovejše.
1: Imamo nove.
0: In imamo legendarne.
1: Mi smo Salomon.
2: Shake Bobby, man.